așa cam, tăcu zelo, zelo să-mi sam. Če ripca mi je crkn la kanar, ček je zbežal. Zapsa sem zvidu, da se je med klošar je podal. Morski leprašič

Skunkoli že una pleše po svoje. Ej, una pleše. Kankoli gre, una pleše po svoje. Tak.